Scivolato, uai cucù, uai cucù, uai cucù. Mam cucù scherzubato, suottavo i scivolato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. I le bisagne chciava, cucù, cucù. Jak wyziąć sprzedać miała.

Ten wals mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten wals mi zawsze wspomina dawniejsze momenta, na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.

żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele.